0: jsme fajn. Fajn.
1: This is Bruno Mars.
2: I'm Olivia Pete.
3: It's Sabrina Carpenter.
1: Music.
4: Fine.